0: Niemalpa.
1: Niemalpa.
0: Bueno, Niemalpa
1: 31, 27,
0: 25, 30. No,
1: 77 kilos y a la 2 kilos. A la 2 kilos.